Parowania uprawiają do nocy i do nocy siedzą. Gdy kabra dziupuje, a zjera kura, ona do niego sobie łapa ma za szymy żon, łazi do zagiele, sabrony me, a wopry dyspozycją do sutra deputu, i da kopa no, porole są dziwąte, i są dziwą, a do wiązą. Do nocy, no sutra i sytuje do niej, la dyrecjon regionale de travaux publics de Mongo. Do nocy się do notur dnia, no sutra i 50 metrów, do sutra hospitalier protetural do nocy się do. Gazeta wypcela utrzymała do wiązą fizyka, psychologika, seksuela, ekonomika, l'écoute, conseil, accompagnement, orientation, des équipes qualifiées nous accueillent dans la confidentialité et le respect. Nous avons la silence, ensemble agissons pour un avenir sans violence basée sur les gens. La violence basée sur les gens détruit des vies, mais la silence n'est pas une solution. Parlons d'un projet mis en œuvre grâce à l'accompagnement d'un consortium d'ONG composé d'équipes Diakounia, FAD Niger et Gouré Institute avec l'appui financier de l'agence française